0: kuro lori ogo mi.
1: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuro lori ogo mi.
0: Yeah,
1: you know.
0: Charity ma kẹ.
1: Yes sir.
0: Mo ti ri kan yẹn.
1: Aha.
0: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuro lori ogo ama mi.
1: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuro lori ogo ama mi.
0: Ah.
1: You know.
0: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuro lori ogo awọn aburo mi.
1: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuro lori ogo awọn aburo mi.
0: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuro lori ogo awọn ẹgbọn mi.
1: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuro lori ogo awọn ẹgbọn mi.
0: Ẹ ma